Patrzy coś, co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to ch**y z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie bitby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

Zawodowcą zawodowym, zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki kołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą.

0: was.
1: Chyba ty.
2: Ale ciekawe jest, na co oszczędzamy. Kobiety częściej oszczędzają na wakacje i mieszkanie, a chłopy częściej to odkładają na emeryturę, albo wiadomo, na samochód, czy tam motor. O, ale zbieramy pieniądze generalnie.
0: Zbieramy, no.
1: Zbieramy, odkładamy, odkładamy, a potem co? Idziemy do dentysty.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Ja panią zapiszę jeszcze na kolejną wizytę, dobrze? Tak, jasne, oczywiście, nie problemu.
0: Albo się zawsze tłumik zepsuje. A, dajcie spokój z tymi oszczędnościami. Post Malone już teraz i kawałek Sunflower. To jest 7.48, a wy jesteście z RMF Max.

0: Wsiadasz teraz do samochodu, lecą najlepsze hity od RMF Max, ale punktualnie o godzinie 8 dostajesz najważniejsze informacje, więc nie wysiadaj, posłuchaj. Będzie też sport i prognoza pogody. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
8: I po reklamie.

0: 105 i 8 FM.
1: Minęła ósma, czas na flash, sport i prognozę pogody, a z nami jest Ania Łopuszańska.
2: Jestem, dzień dobry ponownie. Kierowców prosimy o uwagę i zachowanie spokoju. Na stacjach paliw będzie jeszcze drożej. Diesel na dniach pójdzie w górę o blisko 20 groszy za litr.
3: Na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy.
2: Wylicza Magdalena Robak, analityczka portalu ePetrol. Średnio bezołowiowa 95 obecnie stoi po 7,99 za litr. To jest efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Amerykański prezydent Donald Trump podjął decyzję o nasileniu działań wojennych wobec Iranu.
3: Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
2: Zatem odcięte są już dwie drogi dostaw ropy dla reszty świata. Tymczasem mgła komplikuje dziś sytuację na Balisach. Na krakowskim lotnisku nie lądują samoloty. Na poprawę sytuacji czekają m.in. maszyny z Göteborga i Kopenhagi. A jeśli ktoś z Was planuje lecieć do Wielkiej Brytanii, to taki urlop będzie droższy. Niestety lokalne władze będą mogły wprowadzić podatek turystyczny. Decyzje o wysokości opłaty mają podejmować burmistrzowie poszczególnych miast.
4: Ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej.
2: To był Bogdan Przemorgan. Nowy podatek zostanie wprowadzony dopiero po zakończeniu działań legislacyjnych.
1: No, 2026, a tam dopiero Wielkiej Brytanii odkryli górali? Bycie góralem?
5: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
2: Nasi siatkarze dostarczyli nam wczoraj bardzo pozytywnych emocji na Mistrzostwach Europy. Pokonali Macedonię Północną 3-0.
6: Skupialiśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać.
2: To rozgrywający naszej kadry Jan Firlej. 3 godzin 36 minut potrzebował niemiecki tenisista Aleksander Zwieriew, by zgarnąć wielkoszlemowy tytuł i sam chyba był mocno zaskoczony.
7: Aleksander Zwieriew has done it.
2: Zrobił to. Wspiął się na szczyt. Sięgnął po pierwszy tytuł na US Open i nie zdawał sobie sprawy. Nie wiedział, że właśnie wygrał. W finale US Open w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Bena Sheltona 3-1.

0: No dziś to nie wiem, lepiej wiedzieć czy nie wiedzieć, dlatego że na termometrach maksymalnie mamy tak 17 stopni z plusem w Suwałkach, 18 zobaczymy nad Polskim Morzem, 19 stopni to Warszawa, Zielona Góra, Wrocław, 20 stopni najwięcej w Rzeszowie i w Krakowie. Poza tym przydadzą się parasole, prawie wszędzie będzie padać, jedynie na zachodzie i odrobinę w centrum może się gdzieś tam przejaśniać.
1: To ja się zastanawiam, gdzie się można teraz ogrzać, nie wiem, trzeba chyba wejść pod prysznic rano, żeby było trochę cieplej.
0: Nie no, tu atmosfera jest gorąca.
1: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max. 5 minut już prawie po godzinie 8. Mamy dla was od samego rana to, co najlepsze. Dobra zabawa, humor, to wszystko. Do 9 jest też Gips, Igo i ostatni dzień lata, na który oczywiście się nie zgadzamy.

0: Najlepiej gramy, najlepiej budzimy, robimy po prostu wszystko najlepiej i to dzięki wam. Justin Bieber, Nicki Minaj i kawałek Beauty and the Beat na 10 minut po godzinie 8. Super, że dołączyliście do naszej porannej ekipy.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Matełko.
2: No i co teraz? I trzeba odebrać? Trzeba odebrać, jak dzwoni, jak buczy. Trzeba zlokalizować telefon, przesunąć zieloną słuchawkę w prawo.
0: I od razu macie 1000 zł za to, że odebraliście telefon od RMF Max.
3: To znaczy, wcześniej się musicie jeszcze do nas zgłosić i wziąć udział w naszej zabawie. Urodzinowy deszcz nagród i dzisiaj, no, z marszu odbierasz 1000. No chyba, że chcesz więcej, to możesz zawalczyć nawet o 10 000.
2: To także... jest super opcja. My mamy urodziny, ty masz prezenty. No, czy może być lepiej?
0: Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em wysyłający hasło MAX na numer 7327 za 3,69 już z VAT-em, albo wchodzisz na naszą stronę rmfmax.pl.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: A puść to brzycenie jeszcze raz. Brzyczę. No tak będzie dzwonił telefon.
3: Brzmi jak zwycięstwo.

0: Ale nam to przyjemnie buja, bo to jest dobry numer. Pewnie Tame Impala i Loser w RMF Max oczywiście.
1: A teraz wakacyjne informacje. Słuchajcie, mimo że po wakacjach w Bieszczady przyjechało o wiele mniej turystów niż zazwyczaj tego lata. Są statystyki w sierpniu i w lipcu. Spadek o prawie 40 tysięcy osób, słuchajcie, w porównaniu z 2025, ale więc mega dużo.
2: Ej, no chwila. No. Gdzie się teraz jeździ, jak chce się rzucić wszystko?
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
7: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
6: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
7: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Grob, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
16: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Ale to będzie poniedziałek, 8:30 na zegarach.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Co się dzieje na stacjach benzynowych, to sami wiecie, dlatego przygotowaliśmy dla was kolejny odcinek naszego serialu.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
3: FK Flotówka,
4: Edek Elektryk,
5: Don Dieselo. Ale ze szwagrem tankowaliśmy w weekend, kudę.
3: A ja dzisiaj do pełna poproszę.
5: A skąd szefowa na to pieniążki ma?
3: Firma za mnie płaci, poza tym mój mąż jest elektrykiem.
4: Ja jestem elektrykiem i jedyne, co mnie interesuje na stacji, to żeby hot dog i kawa były ciepłe.
5: A ty, elektryk, a do Chorwacji to dojedziesz?
4: Dojadę na spokojnie. Muszę się tylko 12 razy zatrzymać, ale dojadę.
6: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: FK Flotówka, Edek Elektryk i Don Dieselo dzisiaj, a kto jutro powinien pojawić się w gangu benzyniaków, dajcie nam znać głosówką na Instagramie albo na Messengerze. RMF Max to może być wasz człowiek w naszym gangu.

0: tańca.
1: Od rana numery do tańca w RMF Max. Oskar Sims i Bez końca na 21 minuty przed godziną 9.
2: No i teraz słuchajcie, rzecz niesamowita. Ktoś się wdrapał i to bez żadnego zabezpieczenia. Oglądaliśmy to przed momentem na szczyt Warsaw Tower. To jest najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Warsaw, więc u nas w Warszawie.
1: Ludzie.
2: Dokonał tego 26-letni Francuz. Można zapytać dlaczego, po co, no podobno po prostu lubi się wspinać. Dotarł na dach, słuchajcie, bez zabezpieczeń. Tam już czekali na niego policjanci, no i został zatrzymany.
3: Ale czemu policja czekała na górze, co, za szybko się wspinał, czy co?
1: Nie, on podobno z góry chciał zobaczyć na własne oczy ceny za mikrokawalerki w Polsce.
0: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
13: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły.

0: by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi.
1: I po reklamie.
3: Karolina.
4: Marek.
5: Zuśka.
6: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Hey, this is Kygo.
9: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: RMF Max gramy tak, żeby wszyscy szybciutko zdążyli do pracy na 9:00. Ellie Oaks, 12 przed 9:00. A nieprawda, bo 10.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Za to teraz będzie sama prawda i tylko prawda, ponieważ celnicy w Teksasie odkryli białe proszki i okazało się, że teraz coraz bardziej są kreatywni wszyscy ci, którzy je ukrywają. Tym razem prawie tona białego proszku została ukryta w główkach od kapusty, no.
4: Co? Ale to przecież nic dziwnego, że taki konflikt, no przecież Amerykanom nikt nie wytłumaczył, że takie białe zawinięte w kapustę to przecież jest rycz, nie? Bo gołąbki.
3: To są takie gołąbki na szybko, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Do tej pory można było w kapuście znaleźć dzieci. Ewentualnie robaki. Teraz można wszystko. Jak widać.

0: kto wam tak pięknie gra, zapytacie? A to gra oczywiście RMF Max i to Matełko dodaje jeszcze swoje wokale. Do tego remiksu.
1: Kto nie śpiewa, no? No. Wszyscy śpiewali przecież.
0: Każdy śpiewa. A do tego jeszcze każdy ma za chwilę flash punktualnie o 9, także zostańcie z RMF Max.
2: Max. Reklama. Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
15: Warszawa 95 i 8 FM.
16: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa. To pora na najnowsze wydanie Flesza. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwą eskalacją rosyjskich działań w najbliższych tygodniach i miesiącach. Podczas wczorajszej odprawy służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przyznawał, że nie można wykluczyć, że działania Rosji będą dotyczyć także terytorium Polski.
17: Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja. Są niepokojące.
16: Jak ujawnił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie systemy wykryły wczoraj atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi w odległości 5 kilometrów.
15: Słuchacie RMF Max.
16: Aleje Jerozolimskie zablokowane. To po tym, jak kierowca ciężarówki wjechał do tunelu i utknął. Na miejscu pracują służby. Od dziś strefa płatnego parkowania obowiązuje na części Pragi Południej na Woli. Na Saskiej Kępie będzie dostępna 900 miejsc i 17 parkomatów, a na Odolanach 680 miejsc i 29 parkomatów. Kolejne rozszerzenie SPPN będzie w połowie maja przyszłego roku i obejmie kolejną część Mokotowa oraz Włoch. Legia w grze. Stadion przy Łazienkowskiej pojawi się w popularnej grze komputerowej. To duże wyróżnienie i spora promocja dla Warszawy, słyszymy w stołecznym klubie.
18: EA Sports FC w nowym wydaniu w tegorocznej odsłonie gry. Pierwszy polski stadion w tej grze zadebiutuje wśród 140 stadionów, które są w tej chwili dostępne. Kilka nowych dochodzi w tym roku, między innymi Emirates, stadion Arsenalu, stadion AS Monaco, Ipswich. Kilka dosłownie nowych stadionów, w tym stadion miejski Legii Warszawa dołączy do gry.
19: Jest radość czy duma?
18: No jest duża duma, duże oczekiwania, że nasza placówka, nasze miejsce, na którym Legia Warszawa rozgrywa mecze, będzie areną, która będzie wybierana przez graczy na całym świecie.
16: Mówił nam oczywiście Wojciech Pańczyk z Legii Warszawa. Rozmawiał z nim nasz reporter Przemek Mzyk, a premiera gry pod koniec września. A propos Legii, to w meczu 8 kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 1-1. Ten mecz był pierwszym w roli trenera zespołu z Łodzi dla Mateusza Stolarskiego.
20: Szanuję ten remis bardzo, ze względu na to, że pracowałem z zespołem 2 dni, graliśmy na wyjeździe. jednocześnie czując niedosyt.
16: To trener zespołu z Łodzi i na koniec jeszcze wyczyn, który zakończył się interwencją policji. Obywatel Francji wspiął się na elewację wieżowca Warsaw Tower. To najwyższy budynek w Unii Europejskiej. No i to już wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 10. No i będziemy mówili oczywiście o bardzo ważnych rzeczach dla warszawiaków i warszawianek. Będzie o lekcjach w trójwymiarze. Żoliborz wyposaża szkołę w sprzęt 3D, ale o tym więcej we Fleszu za godzinę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
16: Za oknami w Warszawie dziś niestety ponuro, brzydko i może popadać deszcz, tak twierdzą specy od meteo, ale nawet jeżeli gdzieś tam pojawią się te opady, to będą one minimalne. Raczej solidnego deszczu nikt dla Warszawy przynajmniej nie prognozuje. Na termometrach tak maksymalnie okolice 19 i 20 kreski. Jeśli chodzi o przejaśnienia, one też mogą się zdarzać. Biometr nie będzie korzystny, a ciśnienie niestety w dół.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
21: Hity na Maxa. 2026 rok, jak się okazuje, jest już w 70% zakończony.
22: No to trzeba zjeść szybko te czekoladowe Mikołaje z zeszłego roku, bo zaraz kolejne dojdą do szuflady.
23: Za to ten poranek jest w 100% zakończony, ale wy zostajecie cały czas z RMF Max.
21: Dziękujemy za ten piękny czas. Filip Kliber,
22: Karola Kowalska,
24: Mateusz Marek
21: i już teraz Zalia z numerem Tylko kochaj mnie. Za chwilę więcej hitów.

to dla tych, którzy dzisiaj wstali tą drugą nogą do roboty w poniedziałek. Ring My Bell i Age w RMF Max. Chwilę po dziewiątej, ale gdybym miała stworzyć komisję do odliczania, byle do obiadu, to zabrałabym i ciebie jeszcze też, bo razem jesteśmy. RMF Max. Kari Incińska. Dzień dobry w poniedziałek.

0: MediaMarkt.
1: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
2: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
5: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.

0: Ale fajnie, tak komuś posapać do ucha w poniedziałek.
1: Jak Artemas na antenie RMF Max Warszawa.
0: Oj, co tam się dzieje na tej Woli Przemoczydle? Wszystko praktycznie, drodzy kierowcy, stoi. Podobnie na Tamce, na Kruczkowskiego, jeszcze przy Alejach Jerozolimskich. Raczej współczuję dzisiaj z dojazdem do pracy. Jedno jest pewne, na oczasie nie będziecie. I w związku z tym, my dzisiaj w najlepszym programie do słuchania w pracy pytamy Was o najlepsze wymówki na spóźnienia do roboty, za które, co jeszcze lepsze, nagradzamy. Sekcja komentarzy na Facebooku RMF Max do Waszej dyspozycji. RMF
2: Max! Szefu! Szefu, bo taka sprawa była. Jechałem do roboty. Usłyszałem, że mogę zgarnąć 10 tysięcy złotych w RMF Max. I szefu nie uwierzy, ale oni naprawdę zadzwonili. No i to świętowanie się trochę przeciągnęło. I to jest ten scenariusz, który może wydarzyć się już jutro. Szczegóły

0: Trochę elektro,
1: a trochę Lady Gaga. To nowość od Margaret w RMF Max. To prima ballerina. I taka a propos, znacie te wszystkie osoby, które jak wy mówicie, że to tak, dzisiaj, to jest, to będzie wasz dzień. One mówią, jasne, a ze mnie taka prima ballerina i tu mi pociąg przy oku jeszcze jedzie. A niech będzie im głupio, a niech pójdzie im w pięty, kiedy wy zgarniecie dzisiaj w RMF Max, kto wie, może nawet 10 tysięcy złotych. Czy kasa do wzięcia? A i owszem, no to wystarczy wbijać do gry. Z hasłem Max pod 7327 za 369, w szczególności, że to wasze szczęście, to my teraz pomnożymy. I to 570 razy w rundzie bonusowej. A to oznacza jedno. Ty wysyłasz już jednego SMS-a z hasłem Max pod 7327, a my go mnożymy 570 razy. To, sporo większa szansa na zgarnięcie, kto wie, może nawet 10 tysięcy złotych i to dzisiaj. No to co? Wbijasz hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. Do dzieła! RMF Max. rmfmax.pl. Szybciutko, szybciutko. Reklama.
2: Aha. Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
15: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
16: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
17: Proszę pana, ale to jest restauracja.
16: Pytał pan, czego sobie życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Za oknami w Warszawie dziś niestety ponuro, brzydko i może popadać deszcz, tak twierdzą specy od meteo, ale nawet jeżeli gdzieś tam pojawią się te opady, to będą one minimalne. Raczej solidnego deszczu nikt dla Warszawy przynajmniej nie prognozuje. Na termometrach tak maksymalnie okolice 19 i 20 kreski. Jeśli chodzi o przejaśnienia, one też mogą się zdarzać. Biometr nie będzie korzystny, a ciśnienie niestety w dół.

0: jeszcze obrót w prawo. Może każą nam chodzić do roboty w poniedziałek, ale w jakim stylu możemy to zrobić, to już zupełnie inna bajka. Razem z Sombrem na Antonie RMF Max Warszawa. Tymczasem nad Polską formułuje się płytka Zatoka Niżowa i front atmosferyczny, który będzie się powoli przemieszczał również w naszym wschodnim kierunku. Więc tak w skrócie, po polsku, idą burze i raczej spore ochłodzenie. Ale czy tak z dnia na dzień w Warszawie? To sprawdzamy już za chwilę w najnowszej prognozie i we Fleszu o 10:00.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Słowo nowość się rzekło. Deli Supreme i MJ Deli. Poznajcie się.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
11: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Jest punktualnie godzina 10 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. Tak uważa połowa Polaków pytanych w sondażu Opinia 24. Przypomnijmy, w stołecznej lecznicy kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Sprawę cały czas wyjaśnia prokuratura.
17: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia. Uważam.
18: Źle, czyli co by pani najszybciej poprawiła?
17: Dlaczego lekarze pracują w kilku placówkach, czasami w tym samym czasie.
16: A o to pytał Michał Dobrołowicz.
19: Słuchacie RMF Max.
16: Trwają poszukiwania kierowcy, który uciekł z miejsca wypadku w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina. Samochód uderzył w ogrodzenie. Nie żyje pasażerka. Postępowanie w sprawie tego wypadku prowadzi prokuratura, a my do tematu wrócimy. Do 20 września Aleją Zieleniecką między Rondem Waszyngtona a ulicą Targową nie będą kursowały tramwaje. Swoje trasy zmieniają tramwaje linii 7 i 22, kursowanie 20, 25 będzie zawieszone. tramwaj linii 7 pojedą Aleją Waszyngtona przez Rondo Wiatraczne i dalej Grochowską, Zamojskiego, Targową, Kijowską, Aleją Tysiąclecia, Kawęczyńską do Wojnickiej. Tramwaj linii 22 natomiast do swojej pętli na Rondzie Wiatraczne dojadą Aleją Waszyngtona. A teraz w RMF Max będzie o lekcjach w trójwymiarze. Żoliborz wyposaża szkoły w sprzęt 3D. Trójwymiarowy obiekt może być widoczny tak, jakby znajdował się przed ekranem, a uczeń może go obracać, powiększać, oglądać z różnych stron i analizować jego elementy. Do szkół trafiło 14 takich zestawów.
17: Nie mówimy tu jednak o zwykłych komputerach do wyświetlania płaskich prezentacji. Ta innowacyjna technologia pozwala uczniom dosłownie wyciągnąć trójwymiarowy model przed ekran, obracać go i analizować z każdej strony. Chcę, aby żoliborskie szkoły dawały młodym ludziom dostęp do narzędzi, które pozwalają zobaczyć i zrozumieć naukę w zupełnie nowy sposób.
16: To w takim razie powiedzmy, jak to będzie wyglądało?
17: Na przykład na biologii pozwoli to przyjrzeć się pracy ludzkiego serca, na fizyce budować wirtualne obwody, a na przykład na matematyce ułatwi zrozumieć abstrakcyjną geometrię.
16: To była burmistrz dzielnicy Żoliborz Renata Kozłowska. Poznaliśmy warszawskie drzewo roku. W plebiscycie zwyciężyła falenicka sosna. To jest jeden z symboli dzielnicy Wawer, pochylającemu się nad jezdnią drzewu. Wcześniej groziła wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. No i to już wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 11:00. No i będziemy rozmawiali o tym, że no, stadion z Warszawy znalazł się w grze komputerowej. Za godzinę więcej szczegółów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
16: Za oknami dziś niestety trochę więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień. Te drugie oczywiście nie są wykluczone, no ale niestety tych szarości chyba będzie dziś więcej, po południu szczególnie. Na termometrach maksymalnie tak 19-20 stopni. To nie jest może jeszcze najgorzej. Wiatr wieje słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Jak to będzie wyglądało jutro? Rano mgły, dodatkowo później pojawią się opady deszczu i na termometrach 19 stopni z plusem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
21: Też tęsknicie za weekendem? To chodźcie! Jesteśmy w najlepszym programie. Do słuchania w pracy w RMF Max. Kari Incińska. Cześć ponownie!

Michiko. W sam raz na chwilę przerwy do kawusi dla tych, którzy jakimś cudem w poniedziałek przyjechali wcześniej do pracy. Tymczasem, jeżeli już wypatrujecie w kierunku jesieni, kto wie, może jakiegoś krótkiego urlopu, to 2 października. W sam raz na ciepłe dni jeszcze jesienne ukaże się nowa płyta Wiktora Walikury.

0: Ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: I po reklamie.
11: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
12: Ja też dołączam. Jestem Agata.
13: What up, it's the weekend.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Warszawa 95 i 8

panowie. A kto by nie chciał? Ostatni dzień lata, chociaż muzycznie w najlepszym programie do słuchania w pracy od Gipsa, Ego i For Money w RMF Max. Tymczasem, nie wiem czy wiecie, ale od weekendu mamy nowy, ósmy grzech główny, tak zwany grzech ekologiczny. Wiecie, Kościół, papież te sprawy uznali, że niszczenie środowiska ma być sprzeciwem wobec Bożego stworzenia i krzywdą wyrządzoną przyszłym pokoleniom, więc ja coś czuję, że niedługo w każdym polskim konfesjonale zostanie uruchomiony specjalny przycisk. How dare you! Sezon grzewczy na obrzeżach Warszawy lubi to.

0: takie chwile, przy których mamy wrażenie, że świat dookoła nas zwalnia. I czasami robi to nie bez powodu, bo w tym momencie każdy wysłany SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, a także zgłoszenie na rmfmax.pl mnożymy 600 razy. To daje Wam 600 razy większą szansę na zgarnięcie nawet 10 tysięcy złotych, i to jeszcze dzisiaj. To co? Będziesz nadal tak czekać na ten właściwy moment? Czy może w końcu weźmiesz sprawę we własne ręce i sprawisz, żeby ten los uśmiechnął się w końcu do Ciebie? 10 tysięcy złotych w grze. Za samo podniesienie słuchawki gwarantowany tysiak. A przecież możesz ugrać jeszcze więcej. No to co? Wbijasz do gry? Z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl. Nie czekaj, tylko wbijaj. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: I po reklamie.
11: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
12: Cześć, jestem Angelika.
13: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
14: Cześć kochani, z tej strony Klao.
15: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Warszawa 95 i 8 FM.
18: Za oknami dziś niestety trochę więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień. Te drugie oczywiście nie są wykluczone, no ale niestety tych szarości chyba będzie dziś więcej, po południu szczególnie. Na termometrach maksymalnie tak 19-20 stopni. To nie jest może jeszcze najgorzej. Wiatr wieje słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Jak to będzie wyglądało jutro? Rano mgły, dodatkowo później pojawią się opady deszczu i na termometrach 19 stopni z plusem.
17: RMF Max Warszawa.

0: I gwarantuję wam, że ten hit na maksa nie będzie wam chciał wyjść dzisiaj z głowy. To E-Money i Don't Be So Shy w RMF Max Warszawa. A jeśli nadal pozostajecie w tych emocjach po trzeciej części koncertu historii polskiego hip-hopu Dzimka z udziałem waszych ulubionych polskich raperów, który odbył się na warszawskim lotnisku Bemowo w ostatni weekend, no to wpadajcie na YouTube'a RMF Max, bo tam znajdziecie i rozmowę z Wojtkiem Sokołem, tym Wojtkiem Sokołem, i także z samym Dzimkiem. YouTube RMF Max, wpadajcie koniecznie. Tymczasem coś czuję, że do rapowej czołówki, i to już wśród kobiecych głosów, dołączy na stałe. I również ona, Liwka, już teraz.
1: Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
8: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na Dni Otwarte Osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: I po reklamie.
15: Jest punktualnie godzina 11 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Od września można już szczepić się przeciwko grypie, ale na to szczepienia Polacy wciąż decydują się zbyt rzadko, pomimo poważnych powikłań pogrypowych, alarmuje specjalistka chorób zakaźnych dr Lidia Stopyra.
16: Na grypę praktycznie zachoruje każdy i każdy to wie. Powikłania grypy, z jakimi hospitalizujemy dzieci, to są zapalenia płuc, to są zapalenia mięśni w przebiegu grypy, takie, że dzieci przestają chodzić.
15: Mimo to tę szczepionkę bierze zaledwie kilka procent dorosłych Polaków, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.
17: Słuchacie RMF Max.
15: A teraz śmiertelny wypadek w miejscowości Kury pod Wołominem. Kierowca Toyoty uderzył w ogrodzenie posesji, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. W rozbitym aucie zginęła 49-letnia pasażerka Przemek Mzyk.
18: Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Kierujący Toyotą z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad autem i z impetem uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Siła uderzenia była ogromna. Kierowca po zdarzeniu uciekł. Według moich ustaleń kryminalni znają tożsamość uciekiniera. Do sprawy będziemy wracać w RMF Max Warszawa.
15: Tyle od naszego reportera. W Warszawie szykują się wielkie zmiany dla kierowców. Na Stołeczne ulice trafi 6 fotoradarów. Żółte skrzynki znikają z Mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, ale drogowcy już znaleźli dla nich nowe miejsca. Między innymi na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i Walei Wilanowskiej.
19: Fotoradary staną w lokalizacjach, w których będą istotnie potrzebne. Nie wybieraliśmy tych miejsc przypadkowo. To lokalizacje, w których pomiary prędkości wskazują na nagminne łamanie przepisów przez kierowców, albo miejsca, gdzie powtarzają się niebezpieczne zdarzenia drogowe. Na przykład w Alei Solidarności przy Szwedzkiej pomiary wyłapują kierowców jadących ponad 150 km na godzinę, co w warunkach miejskich można traktować jako zamiar ewentualny.
15: Mówił Jakub Dybalski z ZDM-u. Stadion Legii Warszawa pojawi się w grze EA Sports FC. To wyjątkowa promocja dla stołecznego klubu.
0: To daje dużo satysfakcji, dużo ekscytacji wśród kibiców, ale myślę, że najważniejszy jest ten aspekt promocyjny dla klubu, ale też i dla polskiej piłki, no bo dzięki temu stadionowi wiele osób na całym świecie, młodych osób będzie miało styczność z polską piłką poprzez fakt, że pozna nowe miejsce, być może zainteresuje się ligą.
15: Mówił nam w RMF Max Wojciech Pańczyk z Legii Warszawa, premiera gry pod koniec września. I na zamknięcie jeszcze fajna opcja, słuchajcie, zaprasza Zamek Książ w Wałbrzychu. We wrześniu jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska ponownie zaprasza na nocne zwiedzanie. A do wyboru dwa specjalne programy, rodzinne Mroczne Wieki oraz przygotowana z myślą o dorosłych uczestnikach Pora Średniowiecza. Mamy dla Was bilety, wchodźcie na RMF Maxwell i klikajcie w zakładkę Warszawa. No a teraz już informacje od naszych lokalnych speców od Meteo, bądźcie z nami.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
15: Za oknami dziś niestety znacznie więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień, ale te drugie nie są wykluczone. Spec od Meteo do końca dnia już prognozują taką pogodową mieszankę. Na termometrach maksymalnie w Warszawie mamy dziś tak 19-20 stopni. Biometr niekorzystny niestety, co oznacza, że z samopoczuciem może nie być najlepiej. Ciśnienie też ma lecieć w dół. No więc z koncentracją może nie być dobrze. Jutro na termometrach podobne wartości i podobna sytuacja. Rano mgły.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
22: Jeśli potrzebujecie dobrej wiadomości i wsparcia, no to jesteśmy. Wszyscy razem jesteśmy. RMF Max i odliczamy. Do kolejnego weekendu. Gary Incińska. Cześć panowie.

aż nie lubię ten kawałek. Przypomina nam o tych wszystkich pięknych czasach, kiedy tylko mogliśmy, ale jeszcze nic nie musieliśmy. Post Malone i Sunflower w RMF Max. Tymczasem więcej mięsa i jajek, a za to zdecydowanie mniej alkoholu. O trwającej modzie na high protein to chyba nikogo przekonywać nie muszę i chociaż coraz więcej z nas rezygnuje na stałe z tego uczucia ciężkości dnia następnego po imprezie, to wraz z brakiem bólu głowy pojawia się coś zupełnie innego. Brzuszek. Tudum! W minionym roku zjedliśmy wyraźnie o kilka kilogramów, nawet nie tyle samego mięsa, co jajek, ale także i węgli w postaci ziemniaków i statystycznie, z tego co tak zerkam, wynika, że na całą rodzinę to przypada nawet... ile? 100 kilo ziemniorów rocznie. No to żeby to jeszcze wszystko gdzieś spalić, no to macie dwie opcje. Albo długi i męczący kol, który przecież mógłby być mailem. Boże, ile to energii. Człowiek przy tym traci. Albo dajecie głośniej RMF Max i problem brzuszka znika sam. Hop, hop.

0: Znakomita Alabama 10 w RMF Max, ale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ruszyła! Urodzinowa runda bonusowa w RMF Max, kiedy do zgarnięcia macie dzisiaj nawet 10 tysięcy złotych i uwaga! Każdy SMS wysłany z hasłem Max pod 7327 za 3,69 to jedna szansa na zgarnięcie, przypominam, nawet 10 tysięcy złotych, ale jeżeli napiszecie SMS-a o treści miesiąca waszych urodzin, to dostajecie 1000 razy większą szansę na zgarnięcie tej kasiory, więc ja bym się nie wahała, a runda bonusowa urodzinowa leci szybciutko jak latka. Miesiąc waszych urodzin wysyłajcie szybciutko pod 7327 i wbijajcie do gry o taką kasiorę. 10 tysięcy złotych. Nie pozwólcie, żeby przeleciała wam obok nosa. Szkoda by było. Chwytaj za telefon i do dzieła.
1: Reklama.
2: Aha. Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Kaśka, szef oszalał.
10: Co się stało?
9: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
10: Nie oszalał. On wie.
9: Co wie?
10: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
11: Na Rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
9: I po reklamie.

Posłuchajcie, tak brzmieliśmy w piątek. I tak możemy brzmieć również w kolejnej i obiecuję, że z RMF Max Warszawa i Aleksem Warrenem pójdzie zdecydowanie szybciej w tym odliczaniu, ale no właśnie, co robiliście w zeszły weekend w Warszawie, bo spora część robiła to... Nie, to nie radości i sposób komunikacji ludzi na Open Space w poniedziałek, to uczestnicy trzecich Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, które odbyły się w Barze Studio znowu i znowu zrobiły furorę w social mediach. Gdy wejdziecie w sekcję komentarzy, uczestnicy pozostają nawet bezwzględni już, że żaden Orange Warsaw Festival nie jest najfajniejszym festiwalem w stolicy, tylko właśnie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, więc jeśli już macie ogromne FOMO, a widzę po komentarzach, że na pewno tak jest, to już teraz zapiszcie sobie w kalendarzu, by nie przegapić kolejnej edycji w przyszłym roku. Niesamowite, że mamy mistrzostwa, na których głównym headlinerem jest człowiek robiący kra! Warszawa. Absolutnie kocham.

0: sama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: Za oknami dziś niestety znacznie więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień, ale te drugie nie są wykluczone. Spec od meteo do końca dnia już prognozują taką pogodową mieszankę. Na termometrach maksymalnie w Warszawie mamy dziś tak 19-20 stopni. Biometr niekorzystny niestety, to oznacza, że z samopoczuciem może nie być najlepiej. Ciśnienie też ma lecieć w dół. No więc z koncentracją może nie być dobrze. Jutro na termometrach podobne wartości i podobna sytuacja. Rano mgły.
6: RMF Max.
7: RMF Max Warszawa.

Ależ kolorowy poniedziałek dzisiaj mamy. Kari Incińska, bardzo Wam dziękuję za te kilka godzin spędzonych wspólnie na antenie RMF Max. Już za chwilę w dalszym kibicowaniu do wyjścia z pracy będzie Wam towarzyszyć Asia i Irek po 12 w I Wszystko Gra. Mua! Całuję Was tam, gdzie najbardziej lubicie i co? Do jutra, pa pa!

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i pełne bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Jest 12, jest Flash w RMF Max, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Wojciech Smarzowski, reżyser takich filmów jak m.in. Dom zły, Drogówka czy Wesele, stanął za kamerą krótkiego spotu zachęcającego do badań w ramach kampanii Płuca Polski od kaszlu do włóknienia. Akcja toczy się na planie filmu. Za każdym razem nagranie przerywa kaszel aktorów lub kogoś z ekipy.
7: Stop. Nie pozwól, aby kaszel ci przerywał życie. Jeśli kaszlesz dłużej niż 8 tygodni, nie czekaj i zgłoś się do lekarza.
6: W obsadzie filmu także m.in. Katarzyna Herman czy Eryk Lubos.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Można zbudować wirtualny obwód, obejrzeć pracę ludzkiego serca albo zrozumieć abstrakcyjną geometrię. Uczestniczyliście kiedyś w lekcjach w trójwymiarze? Żoliborz wyposaża szkołę w sprzęt 3D. Co o projekcie mówią uczniowie?
8: Jest super. Naprawdę to wszystko jest... Wow, niesamowite wręcz. I tutaj akurat są komputery, które dają obraz 3D. I no, jak w filmach. Osoba, która ma właśnie długopisik i patrzy na ekran, wydaje jej się, że przedmioty, które jakby widzi, są jakby wychodzą z komputera, może tak.
9: Ten obraz? O tu? Widzę obraz przed sobą w tym miejscu, ale tylko ja mogę go widzieć, to osoby z boku tego nie widzą, bo ta kamera patrzy na mnie i mi to dostosowuje ten obraz.
6: Usłyszeliśmy od uczniów. Wolontariat to super opcja, przekonują eksperci z Warszawy. Warto się zaangażować w jakieś działania.
10: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu i zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
11: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się, gdzie tego szukać?
10: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy z zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
11: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
10: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym?
6: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. I na zamknięcie jeszcze opcja dla spragnionych kultury, bo Teatr Syrena zaprasza na musical Wszyscy mówią o Jamie. To historia, z którą każdy, kto kiedykolwiek czuł się z jakiegokolwiek powodu odrzucony albo odtrącony, może się z tym utożsamić. Tak mówią o tym sami twórcy musicalu i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o 13:00. A teraz czas już na informacje, ale od naszych lokalnych specwot meteo. Cóż tam ciekawego rysuje nam się na tych pogodowych mapach? No to usłyszycie już za moment.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
6: Za oknami dziś niestety więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień, choć ponoć te drugie wcale nie są jeszcze wykluczone i rzeczywiście coś tam gdzieś, jakieś przebłyski mogą się pojawiać, ale niestety w mniejszości. Na termometrach dziś tak od 17 do 20 stopni maksymalnie. Momentami może powiać nieco silniej, ale głównie ten wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Biometr nie jest korzystny, to oznacza, że z samopoczuciem nie będzie dziś najlepiej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
12: Wiem, że czekaliście. 4 minuty po południu, to jest RMF Max.
13: Jesteśmy.
12: To Asia Meus, tu Irek Jakubek. Dzień i ja dobry. Na początku mam taką prośbę do wszystkich tych, którzy się z kimś na poniedziałek w sprawie czegoś umówili.
13: Proś.
12: Bądźcie ludźmi i przypomnijcie tej osobie, że jesteście umówieni, żeby jej się nie zapomniało.
13: No. Jakbym Irkowi dzisiaj nie przypomniała, że jesteśmy umówieni, to by go tu nie było.
12: Ale jestem.
13: No, bo ci przypomniałam.

0: Godzia w RMF Max. W poniedziałek po 12 nic nam lepiej nie robi niż takie dźwięki prosto z głośnika.
1: Zwłaszcza w dzień wypalenia zawodowego. O, tak brzmi dzień wypalenia zawodowego w ustach Asi, a wszystkie dźwięki, odgłosy, nawet piosenki, które sobie śpiewacie, by świat wiedział, że jesteście już wypaleni zawodowo, nagrywajcie głosówkami Messenger RMF Max i już przyjmuję wasze zgłoszenie.
0: Można też nagrać głosóweczkę w tym temacie na Instagramie i wysłać, też ją dostaniemy.
1: Jak to brzmiało? Jak jesteś wypalona?
2: Zgasnęły już światła lamp, powoli robi się zimno.
1: Liwka chyba czuje to samo.

0: tym sezonie na antenie RMF Max pada deszcz, urodzinowy deszcz nagród.
1: PlayStation 5, projektor do filmów, hulajnoga elektryczna.
0: I to wszystko może być twoje. Idę na
1: Tylko się zgłoś do zabawy hasłem MAX pod 7327 za 3,69 i to najlepiej teraz.
0: Jak słyszycie, Aśka by chciała, żeby to było jej, dlatego bała się wam to powiedzieć. Zgłaszajcie się do zabawy www.rmfmax.pl. Nagrody są świetne. Pada urodzinowy deszcz nagród w RMF Max.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i pełne bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Oj tak, on tak właśnie lubi, nazywa się Oskar Cyms. I gdyby tak Oskar Cyms wszedł teraz do studia, Asia,
2: no.
1: I to jest ważne pytanie do was również, kochane dziewczyny,
2: ekipa,
1: damska ekipa słuchająca RMF Max.
2: Dawaj.
1: Jakby się pojawiał Oskar Cyms i powiedział ci dokładnie tak jak w tej piosence, czy twoja opowieść może być moją historią, albo coś w ten deseń?
2: Nie wiem.
1: Nie wiesz,
2: trudne bo... się wylosowało, bo to zależy, jak wysoki jest Oskar.
1: Wyższy od twojego Rafała. To jest ważna informacja dla Oskara Cymsa.
2: Ale
1: i dla...
2: po co mi to wiedzieć w ogóle?
1: W dzień wypalenia zawodowego trzeba się rozpalać na 1000 różnych okoliczności, na przykład waszymi głosówkami, które przychodzą do nas regularnie i za nie wam bardzo, ale to bardzo dziękujemy.
3: O Jezus, Jezus.
1: No dziękujemy bardzo, Misiek.
2: Misiek, można też wierszem, jak Agnieszko.
1: Och, tak.
4: Róże na górze, fiołki na dole, jak mi się nie chce, o ja.
2: Chromole,
1: no. Na szczęście Asia to Asia.
3: O Jezus, Jezus.
1: Dla tych, którym się zrymowało coś innego. Wrzucajcie głosówki, które brzmią jak wypalenie zawodowe, bo dzisiaj jest dzień wypalenia zawodowego. Jutro już tego dnia nie ma.

0: wypalenia zawodowego przypada w poniedziałek? Przypadek? Nie sądzę.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki.
2: To była Asia Maus i Łukasz, który nagrał głosóweczkę w sprawie wszystkich odgłosów towarzyszących dniowi walki z wypaleniem zawodowym.
1: A żeby z czymś walczyć, to trzeba to dobrze poznać, dlatego wszystkie odgłosy wypalenia zawodowego nagrywacie i wysyłacie nam Messengerem albo Instagramem.
2: Ale to było o pogodzie. Prognoza pogody najbardziej aktualna już za parę chwil. Zostańcie na szczegóły.
3: Reklama. Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Za oknami dziś niestety więcej chmur niż jakichkolwiek przejaśnień, choć ponoć te drugie wcale nie są jeszcze wykluczone i rzeczywiście coś tam gdzieś, jakieś przebłyski mogą się pojawiać, ale niestety w mniejszości. Na termometrach dziś tak od 17 do 20 stopni maksymalnie. Momentami może powiać nieco silniej, ale głównie ten wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Biometr nie jest korzystny, to oznacza, że z samopoczuciem nie będzie dziś najlepiej.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Kuka 2.1.5 i wasza ulubiona popołudniowa playlista, przy której praca jest jeszcze większą niż normalnie przyjemnością.
1: Wiadomo.
0: Sensacyjna wiadomość. Bardzo przepraszam, Asia. Cokolwiek chciałeś teraz wszystkim powiedzieć, musisz mi wybaczyć.
1: Wybaczam.
0: Bo trzeba uważać, po czym się drapiemy, prowadząc samochód, bo za drapanie się po uchu można dostać mandat.
1: I to jest całkowita prawda. Sztuczna inteligencja myśli, że jak się drapiemy po uchu, to przykładamy do ucha telefon i ona myśli, że będziemy gadać.
0: Przecież wiadomo, że jak rozmawiamy przez telefon, to się drapiemy, podrapiemy się po nosie najczęściej i wtedy rozmowa też się toczy. Nie?
1: Chyba ty.
0: Widziałem, jak na sąsiednim pasie ktoś
1: nic
0: tak
1: nie
0: robił.
1: Widziałeś.
0: Informacje ważne ze świata i te najbliżej nas. Oczywiście za chwilę we Fleszu. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły. Reklama.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max Warszawa, pora na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. W popołudniowym Fleszu długo wyczekiwana premiera, już pojutrze na małych ekranach, Lalka.
1: To jest bardzo odważna, momentami wręcz powiedziałabym bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Są zupełnie nowe wątki, są inne relacje między bohaterami oraz całkowicie zmienione zakończenie. Największą rewolucją jest oddanie głosu kobiecie. Tomasz Szuchart gra Wokulskiego świetnie, oszczędnie, na niuansach. Jednych ta serialowa Lalka zachwyci tym nowoczesnym podejściem, a inni powiedzą profanacja klasyki. Ale serial na pewno nie przejdzie bez echa.
0: Film obejrzała już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Autobus, który w lipcu brał udział w karambolu na Ochocie, był sprawny technicznie. Potwierdziły to badania biegłych. Hipoteza o awarii hamulców została wykluczona. Kierowca nie jest już pracownikiem MZA. Na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i w Alei Wilanowskiej, ale nie tylko, pojawią się fotoradary. Drogowcy zaznaczają, że lokalizacje nie są przypadkowe.
3: Na przykład w Alei Solidarności przy Szwedzkiej pomiary wyłapują kierowców jadących ponad 150 km na godzinę, co w warunkach miejskich można traktować jako zamiar ewentualny. Również na Moście Gdańskim, gdzie nie ma bariery między jezdniami, zdarzają się kierowcy jadący grubo ponad 100 km na godzinę.
0: Dobrze, jak to wygląda w innych miejscach?
3: Z kolei na przykład na skrzyżowaniu Niepodległości i Woronicza tylko w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy zdarzenia drogowe, w których 6 osób odniosło rany, a jedna zginęła. To miejsce jest przewidziane do przebudowy, ale problemem jest tam prędkość kierowców i fotoradar ma ich pilnować.
0: Mówił Jakub Dybalski z ZDM-u. A my mamy sygnał z S7 na Mazowszu teraz. Problemu spodziewajcie się na odcinku Grójec-Białobrzegi. W pobliżu miejscowości Maciejówka doszło do zderzenia 2 pojazdów ciężarowych. Droga w kierunku Radomia jest zablokowana. Stołeczny stadion Legii w popularnej grze pojawi się w EA Sports FC, która zadebiutuje 25 września. Ile czasu zajęło odwzorowanie stadionu Legii?
4: Prace nad odwzorowaniem stadionu w grze rozpoczęły się ponad rok temu. Byli to fotografowie, którzy przez kilka dni robili miliony zdjęć różnych przestrzeni pod różnym kątem, także aparatami sferycznymi. Wchodzili w różne zakamarki, więc dużo tych zaplecz szatni będzie dostępny w grze. Stadion był bardzo mocno obfotografowany, a później odwzorowywany.
0: A kiedy w takim razie pokazano wam jakiekolwiek efekty?
4: Na jesieniu ubiegłego roku dostaliśmy pierwsze takie zrzuty z ekranu pokazujące, jak bryła stadionu pusta będzie wyglądała. Mogliśmy tam dać swoje uwagi.
0: Mówił nam Wojciech Pańczyk z Legii Warszawa i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wrócimy do was punktualnie o godzinie 14. Bądźcie z nami, a teraz czas już na informacje od naszych lokalnych speców od Meteo. Czy mają dla nas dobre wieści? Przekonajmy się teraz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Dziś niestety to szarości wzięły górę w Warszawie. Może gdzieś tam coś pokażą się, jakieś przejaśnienia minimalne niestety. Jeśli chodzi o opady deszczu, to tych solidnych raczej nie musimy się obawiać. Przelotne mogą się pojawić. Wiatr wieje głównie słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Temperatura maksymalna na dziś to tak 18-19 stopni, no może 20, ale odczuwalnie pewnie będzie trochę mniej. I ta wilgoć w powietrzu, no czekamy na ładniejsze dni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
5: Cześć do roboty.
6: Dzięki Byczku za tę głosówkę. To jest Łukasz Szmat na popołudniową zmianę. To jest RMF Max i wszystko gra.

0: Rozmawialiśmy z Latem i Lato nam powiedziało, że jak będzie taka zabawa w radiu, że za samo odebranie telefonu w poniedziałek ludzie będą dostawać 1000 zł, to Lato zostanie z nami na dłużej.
1: No to my załatwiliśmy tą zabawę i ten 1000 zł za odebranie telefonu z szansą na wygranie nawet 10 000 zł załatwiliśmy i jeszcze rundę bonusową załatwiliśmy.
0: Także wszystko, co będzie dalej, zależy już tylko i wyłącznie od ciebie. Razy 550 mnożymy teraz każde zgłoszenie do naszej zabawy, w której za odebranie telefonu 1000 gwarantowany.
1: Jak już zadzwonimy, to jest szansa na 10 tysięcy, a żeby tak się stało, to wysyłacie teraz hasło MAX pod numer 7327. 3,69 kosztuje.
0: No ale co tam koszty, skoro właśnie teraz zbieramy listę chętnych. Wasze numery telefonu, tak, przychodzą właśnie z tym SMS-em. Wyślijcie MAX na 7327, tysiak za odebranie telefonu.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Tak już jest. Niskie ceny.

0: Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
2: I po reklamie.

0: mamo, jest fajnie.
1: O Jezus, Jezus.
0: To Misiek, Misiek w dniu wypalenia zawodowego. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosóweczki. Sprawdzajcie nas na nasze social media. Tam się dzieje dzisiaj dużo popołudniową porą.
2: I głosóweczki cały czas możecie podsyłać.
0: Pewnie.
2: Jest nowy, gorący trend w podróżach. Musicie to wiedzieć.
0: Aha.
2: To się nazywa Live Pipping.
0: Live Pipping. A najlepsze jest na to, że na Live Pipping można jechać z żoną.
2: Można. Świat już to pokochał, naprawdę. I generalnie chodzi o to, żeby pojechać w miejsce, w którym można oglądać spadające liście.
0: Po angielsku się nazywa Live Pipping, po polsku jesień. Jesień też jest fajna. No, aż nie to, co Live Pipping.

0: szukamy razem z wami najlepszych hitów, przyglądamy się najważniejszym pogodowym informacjom. No i wyszło nam, że jakby tak malować mapę pogody, to czerwona kredka mało się teraz przydaje. Taka niebieska bardziej idzie w ruch. A jak to będzie wyglądało w liczbach? Jest prognoza pogody, będą szczegóły. Bądźcie blisko RMF Max, nic ważnego was nie ominie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proście, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Citroen.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
16: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
17: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
16: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
17: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
18: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Sprawdzisz?
2: Sprawdź.
4: Sprawdź.
2: Pogoda w RMF Max.
5: Dziś niestety to szarości wzięły górę w Warszawie. Może gdzieś tam coś pokażą się, jakieś przejaśnienia minimalne niestety. Jeśli chodzi o opady deszczu, to tych solidnych raczej nie musimy się obawiać. Przelotne mogą się pojawić. Wiatr wieje głównie słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Temperatura maksymalna na dziś to tak 18-19 stopni, no może 20, ale odczuwalnie pewnie będzie trochę mniej. I ta wilgoć w powietrzu, no czekamy na ładniejsze dni.
6: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Doskonale wiemy, co wam zagrać w poniedziałkowe popołudnie, żeby było przyjemniej w pracy. No wleciał bałsa i od razu jest lepiej, prawda?
1: Wiemy też, na co się dziewczyny gapią chłopakom. Na zakupach się gapią i na koszyki.
0: Tak, przynajmniej w Niemczech gapią się na koszyki, bo tam jest nowość, różowy koszyk na zakupach, który oznacza, że właściciel koszyka jest otwarty na nową relację, nową znajomość i wszystko, co inne się z tym wiąże.
1: Ulala, no i wam musi być podpowiedź, dziewczyny, bo wiadomo, że każdy z koszykiem różowym może iść, ale patrzmy też do tych różowych koszyków, że jak w środku tam będą w tym koszyku odżywki białkowe, skyr i brokuły.
0: Super.
1: Idziesz w to, nie?
0: Pewnie.
1: Green flag. A w różowym koszyku są 4 piwka, 2 paczki chipsów i ananas.
0: A, no wiadomo. Jestem po ten ananas.
1: Trochę, bo to jest znak, że jednak nie traci nadziei. Że co prawda mało ten koszyk przyciąga, ale coś może z tego wyjdzie. Nie wiadomo.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Kacaj zrobiły świetny numer, gramy go w Maxie.

0: opiekować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i pełne bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Szef PKO Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Katowicach. Zwolnienia z aresztu chciała obrona, która złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego sprzed ponad 2 tygodni.
2: Obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
3: To postanowienie jest prawomocne. Od niego nie przysługuje już środek odwoławczy, także będziemy się spotykać, żeby dyskutować o tymczasowym aresztowaniu za niecałe 3 miesiące, kiedy będzie wchodzić w grę kwestia ewentualnego przedłużenia tego tymczasowego aresztowania.
1: O tym wszystkim mówili prokurator Justyna Grzesiak oraz mecenas Jędrzej Kupczyński.
0: Słuchacie RMF Max.
1: 22-letni Słowak w rękach mokotowskiej policji jest podejrzany o zabójstwo swojej 26-letniej partnerki. Mężczyzna sam zadzwonił na numer alarmowy. Usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mamy nowe ustalenia w sprawie szaleńczego rajdu miejskiego autobusu na Ochocie. Pojazd, który w lipcu brał udział w karambolu, był sprawny technicznie, ustalił reporter RMF Max Przemek Mzyk. Hipoteza o awarii hamulców została wykluczona, co potwierdziły badania biegłych.
4: Dalej prowadzi postępowanie policja i prokuratura. Z tego, co mogę powiedzieć, to na pewno nie była wina autobusu.
5: Rozumiem, że ten kierowca jest zawieszony.
4: Kierowca nie pracuje w tej chwili, już raczej nie będzie u nas pracował, ale wszelkie badania porobione wszystkich pokładowych urządzeń, komputerów wskazały na to, że nie była to w żadnym wypadku jakaś usterka techniczna.
1: Podkreśla w rozmowie z reporterem RMF Max Przemkiem Mzykiem prezes MZA Jan Kuźmiński. Trójwymiar w podstawówkach na Żoliborzu. Dzielnica wdraża systemowo technologię 3D we wszystkich swoich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
6: Na przykład na biologii pozwoli to przyjrzeć się pracy ludzkiego serca, na fizyce budować wirtualne obwody, a na przykład na matematyce ułatwi zrozumieć abstrakcyjną geometrię. Takie wsparcie dla naszych szkół to inwestycja w ciekawość i kompetencje przyszłości.
1: Mówiła nam burmistrz Żoliborza Renata Kozłowska. Co na to sami zainteresowani, czyli uczniowie.
7: Teraz oglądamy tutaj modele 3D. Możemy.
8: Widzę obrazy 3D przed sobą. W głąb tego komputera i też na zewnątrz mogę go wyciągnąć tym pisakiem. Tutaj akurat mam domek na drzewie.
7: Też super?
8: Super. Naprawdę to wszystko jest wow. Niesamowite wręcz.
1: Jak słychać, chyba się podoba. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 15, a tuż po 15 będą oczywiście najnowsze informacje ze świata sportu. Ale zanim o tym wszystkim, oczywiście teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
1: Zerkamy na pogodowe mapy ponownie i niestety już późnym popołudniem w Warszawie raczej nie możemy liczyć na przejaśnienia dłuższe. Takie krótkie, gdzieś tam jakieś przebłyski mogą się zdarzyć, ale więcej jest dziś szarości. I te szarości mogą przynieść przelotne opady deszczu, ale solidnych raczej nikt nie przewiduje. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Być może pod wieczór powieje trochę mocniej. Biometr niekorzystne, ciśnienie w dół.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
9: No i 5 po 2, to teraz już z górki w poniedziałek.
10: Wow, także jak ktoś czuje, że od rana smarował wrotki, to niech uważa, bo jest z górki. Można naprawdę boleśnie wyjechać. Zostańcie z Maxem, będzie dobrze. 5 po 2. Asia, Irek, dobrze, że jesteście.

0: albo przynajmniej do 15 w pracy. Tak też jest prawie na zawsze. Prawie na zawsze. Teraz jest 14 po 14. To jest RMF Max i to jest moment, w którym odpalamy naszą muzyczną perełkę.
1: A to jest taki moment, w którym rozkręcacie głośniki, żeby lepiej słyszeć, bo to będzie piękna muzyczna podróż.
0: To będzie doktor, który jest tak drogi naszym sercom, że powinien pracować w szpitalu południowym. Taki drogi doktor. Właściwie na znanym lekarzu

0: Pamiętajcie, że jutro będzie lepiej, że jutro będzie trochę więcej słońca i nie, że tylko na południu albo tylko na północy, tylko jutro mniej więcej cały kraj słońca dostanie porówno.
1: A tych dobrych wiadomości jest więcej, bo 1000 zł za odebranie telefonu. To jest oferta na dzisiaj.
0: 1000 zł za odebranie telefonu. Jak się domyślacie, żebyśmy do ciebie zadzwonili, droga słuchaczko albo drogi słuchaczu, to musimy mieć twój numer telefonu, a numery do tej zabawy urodzinowy deszcz nagród przekazuje się na przykład teraz.
1: Wysyłając hasło MAX pod numer 7327, a taki SMS kosztuje 3,69, a za odebranie telefonu to może być 1000.
0: A potem można grać dalej i zgarnąć naszego Maxa w tej zabawie. 10 000 zł. Trzymamy za was kciuki.
1: Dlatego Max właśnie teraz leci pod 7327.
2: Reklama.
3: 8 200
4: 8 600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kaśka, szef oszalał.
10: Co się stało?
9: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
10: Nie oszalał. On wie.
9: Co wie?
10: Że terminy w Mokoloff rozchodzą się błyskawicznie. Mokoloff to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
13: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
15: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: I to też jest piosenka o miłości. Naprawdę, chociaż tak nie brzmi, ale super. Super, bo też mówią o miłości.
1: 25 minut przed drugą. Przepraszam, 25 minut przed trzecią.
0: No właśnie.
1: Słuchacie RMF Max. Najważniejsze, jesteśmy teraz ze wszystkimi, którzy w trasie słuchają Maxa. Bardzo fajnie, kilometry pięknie uciekają. I będziemy teraz wspierać młodych kierowców, bo okazało się, że młodzi kierowcy boją się stacji benzynowych.
0: A konkretnie to stresuje ich tankowanie. Albo że się pomylą, że za długo będą tankować, coś nie zadziała. W ogóle to nie wiedzą, z której strony mają wlew. No, problemów cała masa.
1: Także my będziemy wspierać tych młodych kierowców. My, kierowcy z trochę większym doświadczeniem. My, których najbardziej przy tankowaniu stresuje. Stresuje tylko cena. Tylko.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jest mega nowość po wielkim sukcesie wiralowego Self-Aware. Ekipa Tempe City wraca w nowości Reverse Psychology i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
2: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy Twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
0: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
3: Zerkamy na pogodową mapę ponownie i niestety już późnym popołudniem w Warszawie raczej nie możemy liczyć na przejaśnienia dłuższe. Takie krótkie, gdzieś tam jakieś przebłyski mogą się zdarzyć, ale więcej jest dziś szarości. I te szarości mogą przynieść przelotne opady deszczu, ale solidnych raczej nikt nie przewiduje. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Być może pod wieczór powieje trochę mocniej. Biometr niekorzystne, ciśnienie był.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: do Ideli. I ważna sprawa. Absolutnie odkrycie sprzed chwili. Asia, Asia Meus Polska odkrywa.
1: MJ to jest o nas. M o. jak Meus i J jak Jakubek.
0: O, jak fajnie. 8 minut i godzina 15. Ważna informacja od Miśka Miśka.
2: O Jezus, Jezus.
0: Do Miśka wyślemy dużą torbę naszych maksowych niespodzianek, bo w dzień wypalenia za

0: od 30 lat.
1: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
2: Szefie, takich grzejnikach szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Jest 15 na zegarach RMF Max. Są Flash Sport i pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Kobiety najczęściej odkładają na wakacje oraz mieszkania, a mężczyźni na zabezpieczenie przyszłości oraz samochód. Tak wynika z raportu Autopay Finanse Polek i Polaków 2026. Z tego badania dowiadujemy się, że 3/4 Polaków dziś oszczędza. To najwyższy wynik w 10-letniej historii tego badania.
7: Głównym powodem tego, że staramy się oszczędzać, to są takie powody, dla których chcemy zabezpieczyć głównie swoją przyszłość. Na 5 ankietowanych w naszym badaniu Polaków, aż 3 odpowiadało, że to zabezpieczenie przyszłości jest takim głównym powodem. Również myślimy coraz częściej o emeryturze.
6: Tyle Krzysztof Ambroziak z Autopay.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Koniec drogowego horroru na Białołęce. Urzędnicy zapowiadają wielkie otwarcie. Jeszcze w tym miesiącu kierowcy pojadą zupełnie nowym fragmentem ulicy Białołęckiej oraz nowym mostem w ciągu Płochocińskiej. Fakty ważne dla kierowców oczywiście ma reporter RMF Max Przemek Mzyk.
8: Nowy odcinek Białołęckiej między Łabiszyńską a Stębarską przesunięto na wschód, by stworzyć bezpieczne skrzyżowanie z Kopijników i Artyleryjską. Drogowcy deklarują, że auta pojadą tamtędy do końca września.
6: Przemku, to jednak nie koniec zmian.
8: Tak równolegle zakończyła się przebudowa przeprawy nad kanałem Żerańskim. Miasto ma już pozwolenie na użytkowanie obiektu, a lada dzień zostanie tam wprowadzona stała organizacja ruchu. To jednak nie koniec zmian w tej części Warszawy. W planach jest też budowa kolejnego mostu oraz rozbudowa ulicy Zdziarskiej.
6: A kierowcy muszą się mieć na baczności. Na Stołeczną ulicę trafi 6 fotoradarów. Zostaną zamontowane tam, gdzie dochodzi do największej liczby niebezpiecznych zdarzeń, między innymi na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i w Alei Wilanowskiej.
9: W tych miejscach stanie fotoradar z okolicy ulicy Karowej przy tunelu Wisłostrady i 5 urządzeń z Mostu Poniatowskiego. Wiemy, że 6 fotoradar z Mostu Poniatowskiego został już na początku roku przeniesiony na ulicę Grochowską.
6: No, dlaczego akurat tam?
9: Wszystkie te wymienione przeze mnie lokalizacje to są miejsca, gdzie statystyki policyjne i analizy prędkości wskazują, że są tam potrzebne.
6: Mówił Jakub Dybalski z ZDM-u. Stadion Legii Warszawa bohaterem gry komputerowej, konkretnie EA Sports FC. Gracze z całego świata już wkrótce będą mogli pograć na polskim stadionie. Każdy element został skrupulatnie odwzorowany.
10: No i takie drobne elementy jak nasz Miś Kazek, czyli maskotka Legii Warszawa, który został odwzorowany, ale na tyle dobrze, że nawet ruchy jego są bardzo podobne do tych, którymi się prawdziwy Miś Kazek na stadionie posługuje, więc wydaje mi się, że wiele takich smaczków, ciekawych rzeczy będzie wyłapanych. Oczywiście gracze też, czy kibice zauważą, że nie wszystko da się oddać w grze.
6: Mówił nam RMF Max Wojciech Pańczyk z Legii Warszawa, premiera EA Sports FC 27 na całym świecie odbędzie się 25 września, a teraz już sport i Krzysiek Chwaliński.

0: Dzisiaj dokończenie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak Radom podejmie Piasta Gliwice. Gospodarzy w tym starciu poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Grzyb. Pierwszy trener Tomasz Kaczmarek zaczął pracę z Rakowem.
1: To nie jest tak, że na przykład przyszedł Rafał Grzyb i nagle zespół zacznie grać pięknie piłkarsko jak Barcelona albo tak defensywnie jak Atletico Madryt. Po poprzednich spotkaniach, które no już trzeba powiedzieć, że wyglądały troszeczkę lepiej, ta kontynuacja tej pracy będzie trwała nadal.
0: Mówił szkoleniowiec Radomiaka, początek o 19:00. Tymczasem jutro wieczorem Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w zaległej kolejce Ekstraklasy. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie odwoła z funkcji prezesa Radosława Piesiewicza, tylko powoła jego tymczasowego zastępcę. Będzie on pełnić tę funkcję do kwietnia, czyli do końca kadencji Piesiewicza.
2: Lepiej wiedzieć.
3: Lepiej.
2: Pogoda w RMF Max.
4: W Warszawie szarość opanowały niebo. No i jeśli chodzi o termometry, to one pokazują 19-20 stopni, ale jakoś tak odczuwalnie jest trochę mniej. Wiatr wieje niby słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, ale ta pogoda chyba nie sprzyja dziś aktywnościom na świeżym powietrzu. Biometr, niekorzystne ciśnienie w dół, więc z koncentracją mogą być problemy. Co z jutrem? Jutro jest opcja na przejaśnienie, ale też będzie sporo chmur, szczególnie o poranku i wtedy też mogą pojawić się mgły.
5: Prawie 5 minut po 15, no to pora odpalić kanał nadawczy w RMF Max. Jest to na Borycka
6: i Natalia Kawałek. Tego się może nie spodziewaliście, ale takie są poniedziałki, czasem zaskakujące.
5: Bardzo mi się podoba ten plan, więc jedziemy. Yeah. Michiko w RMF Max, to już teraz dla was.

0: My już trochę rozbujane o tej porze, bo Sombra lubimy. Lubimy i gramy.
1: Bardzo lubimy. Bardzo się tutaj bujałyśmy. Też gorąco bardzo rozmawiałyśmy o Sombrze, ale nie o nim. Teraz mamy dla was inne gorące tematy.
0: Bardzo ważna wiadomość, bo słuchajcie, dzisiaj się zorientowałam, że do 30 września zaległy urlop trzeba wykorzystać. Mhm. Takiego newsa znalazłyśmy. Ja akurat nie mam problemu, bo mój urlop już jest całkowicie wykorzystany. Jeszcze w październiku zaklepany tydzień i koniec. Jak u ciebie?
1: Ja mam jeszcze 11 dni, z którymi nie mam pojęcia, co zrobię, bo czasu w roku coraz mniej, a planów na razie brak, ale coś się jeszcze wykombinuje.
0: To szukamy inspiracji w takim razie i szukamy też osoby z największą ilością dni urlopowych jeszcze do wykorzystania w tym roku. Chcemy poznać wasz sekret, zadzwonimy, pogadamy o tym, ale póki co dajcie znać na Messengerze RMF Max, ile urlopu jeszcze w tym roku wam zostało.
1: Kochani, szukamy rekordzistów, ile tego macie, jak to się stało, o tym sobie pogadamy, także śmiało piszcie, odpalajcie Messengera RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: David Guetta na drogę z pracy w RMF Max. My pytamy jeszcze, ile dni urlopu wam zostało w tym roku, bo do 30 września trzeba wykorzystać. Pamiętajcie, na Messengerze RMF Max zbieramy zgłoszenia. Ale w tym temacie wolnych dni jeszcze zostajemy, bo poniedziałek po Wszystkich Świętych. Tak były różne rozkminy. Czy będzie wolny, czy nie będzie wolny?
1: No to by było takie piękne, jakby się dodatkowy dzień wolny zorganizował.
0: Otóż nie, bo ostatecznie sprawa trafiła na sejmową komisję. No i 1 listopada, który wypada w niedzielę, nie będzie za to przysługiwał dodatkowy dzień pracy.
1: Okej, to jest wszystko jasne. Czyli kampania wyborcza i walka o głosy jeszcze nie wystartowała.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
9: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Wróżka, prawdę ci powie?
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego...

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: jestem Kuba. Dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: On Tonight w RMF Max, a my dzisiaj tego popołudnia szukamy rekordzistów, którzy tego urlopu tak sobie nazbierali, odkładali na jakieś gorsze czasy, żeby sobie wykorzystać i sobie odbić. No i znaleźliśmy Klaudię. Cześć, Klaudia.
1: Cześć, witam.
0: Jak tam u ciebie z tym urlopem? Ile tego masz?
1: 46 dni urlopu zaległego i 26 bieżącego.
2: Czyli tak dobrze licząc teraz, to jest 72 dni urlopu jeszcze.
1: Zgadza się.
2: Do 30 września do wykorzystania. Wow. Co ty z tym zrobisz, Klaudia? Opowiedz.
1: No raczej nie wykorzystam, chyba się nie uda tego wykorzystać, bo no, nikt nie chce mnie puszczać na urlop. Nie wiem, no może jakiś ekwiwalent zapłacą, albo zostanie na przyszły rok jeszcze.
0: Ale gdybyś mogła ten urlop wykorzystać, to co byś z nim zrobiła? Załóżmy, wiesz, taką idealną sytuację.
1: O, jakbym mogła go wykorzystać, no, to na pewno pojechałabym odpocząć na 2 miesiące minimum, a resztę poświęciłabym chyba na taką, na ogarnięcie siebie, swojego poczucia, bycia i mieszkania i w ogóle tak wszystkiego
0: tak
1: na bieżąco.
2: Powiem ci, Klaudia, że urlop na ogarnięcie siebie to jest taka dodatkowa kategoria, która powinna się pojawić właśnie jako dodatek do tych 26 dni, więc będziemy za tym lobbować, dobra?
1: Dobra.
2: Super, Klaudia, to miłego w takim razie, odpoczywaj dzisiaj po pracy.
1: Dzięki.
2: Ile możesz.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Ale ja myślę, że Klaudia nam podsunęła naprawdę piękny pomysł, wiesz, 46 dni urlopu, żeby każdy dostał rocznie na ogarnięcie siebie.
2: Wspaniałe.
0: Super. No chciałabym. Czy słucha nas jeszcze szef?
2: Mam nadzieję. To Gips i ostatni dzień lata.

0: Za parę minut na naszej antenie będzie prognoza pogody, ale ona pojawi się dopiero wtedy, kiedy Justyna Borycka ją zapowie. Rymowanką.
1: Aha.
0: Ze słowem.
1: Aha.
0: Szef.
1: Szef.
0: Tak, z dedykacją dla wszystkich szefów, bo pewnie jeszcze jesteście w pracy. No to wiecie, żeby nam było miło w ten poniedziałek.
1: Ile czasu? Jakieś 2 minutki? Coś koło tego?
0: 3 minuty. To 3 minuty. Bardzo dużo,
1: dużo. Nie, to nalajcie. To w ogóle wiersz ułożę.
0: 3 minuty to sobie życie można ułożyć, kochana.
1: Tak jest.
0: To czekajcie, to będzie złoto.

0: Marlon Hofstadt, jak to dobrze brzmi. 15.40, już prawie na zegarach, co oznacza, że za chwilę ta prognoza pogody zapowiadana, ale teraz zapowiedzmy ją w sposób właściwy, bo widzę, że jesteś gotowa.
1: Jestem.
0: Spokojna, uśmiechnięta, to będzie banger, co?
1: Może nie?
0: Nie?
1: Ale też udało się skończyć w czasie, więc jest git.
0: Gratulacja. To już widziałam, minutę przed czasem, ręce w górze, byłaś gotowa.
1: Długopisik odłożony. Rymowanka zapowiadająca prognozę pogody na dziś brzmi tak. Lekko smutny po pracy snuje się szef, w pogodzie jesień, bo od deszczu już mokra jego brew.
0: Ładne.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
14: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
13: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
14: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
13: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Warszawa 95 i 8 FM.
17: W Warszawie szarość opanowały niebo. No i jeśli chodzi o termometry, to one pokazują 19-20 stopni, ale jakoś tak odczuwalnie jest trochę mniej. Wiatr wieje niby słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, ale ta pogoda chyba nie sprzyja dziś aktywnościom na świeżym powietrzu. Biometr niekorzystne, ciśnienie w dół, więc z koncentracją mogą być problemy. Co z jutrem? Jutro jest opcja na przejaśnienie, ale też będzie sporo chmur, szczególnie o poranku, i wtedy też mogą pojawić się mgły.

0: proszę bardzo, zrobiło się gorąco. To Inna i Hot w RMF Max. Za chwilę u nas najnowsza prognoza pogody, ale drobny spoiler. Dzisiaj wszędzie to samo, wszystkim porówno, w całym kraju. 18 stopni, szaro, buro i może się pojawić deszcz.
1: No ale słuchajcie, to jest właśnie to naturalne środowisko, w którym wykluwa się ten prawdziwy polski uśmiech. Także celebrujmy ten czas.
0: I testujmy, uśmiechajmy się szeroko. Znaczy, szeroko.
1: Po polsku.
0: Tak, tak. Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
5: I po reklamie.

0: Minęła 16, to czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Warszawa. Paulina Płodzień, ruszamy. To już drugi tydzień obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych. W niektórych szkołach telefony trafiają na przykład do specjalnych depozytów. Niektórzy uczniowie próbują przechytrzyć zakaz.
1: Chłopaki, ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
2: Tak, tak, dla fanów.
3: Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
1: A co za to grozi?
3: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
1: No i chcecie ryzykować?
4: Czasem się opłaca, wie pani.
1: Adrenaliny wam trochę brakuje.
4: Tak.
1: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
4: W kieszeni.
0: Głosy uczniów we Wrocławiu zebrała Martyna Czerwińska.
5: To jest RMF Max Warszawa.
0: We Fleszu po 16 śledzimy aktualną sytuację na warszawskich drogach. Wolniej jedziecie ulicą Wawelską, Pułkową oraz Puławską. Duży ruch także na Alei Solidarności. Zostajemy na drogach. Trwa kolejny etap budowy tunelu pod torami kolejowymi w Wesołej. Dziś wystartowała przebudowa na ulicy 1 Praskiego Pułku. Prace potrwają do piątku. W związku z robotami zamknięty został odcinek ulicy 1 Praskiego Pułku przed skrzyżowaniem z ulicą Kilińskiego i ulicą Sikorskiego od strony ulicy Armii Krajowej. Z tego względu pojedziecie tylko ulicą Kilińskiego i ulicą Sikorskiego na wprost. Prace obejmują także chodniki. Trójwymiarowe lekcje to możliwe. Żoliborz wyposaża szkoły w sprzęt 3D. Trójwymiarowy obiekt może być widoczny tak, jakby znajdował się przed ekranem, a uczeń może go obracać, powiększać, oglądać z różnych stron i analizować jego elementy. Do jakich lekcji przydadzą się te nowe gadżety?
6: Na przykład na biologii pozwoli to przyjrzeć się pracy ludzkiego serca, na fizyce budować wirtualne obwody, a na przykład na matematyce ułatwi zrozumieć abstrakcyjną geometrię. O tym, jak dokładnie sprzęt zostanie wykorzystany, czy podczas codziennych lekcji na kółkach zainteresowań, zdecydują już sami dyrektorzy placówek i nauczyciele.
0: Powiedziała nam burmistrz Żoliborza Renata Kozłowska. Bycie eko będzie od teraz jeszcze prostsze. W Warszawie przybędzie butelkomatów do zwrotu opakowań po napojach. Nowe punkty pojawią się na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu. Infrastruktura ma ułatwić mieszkańcom oddawanie puszek i butelek bez konieczności wizyty w dużych sklepach. Dom Kultury Zacisze zaprasza w sobotę na koncert Barwy Miłości. W programie znajdą się najpiękniejsze utwory i teksty polskich twórców, m.in. Agnieszki Osieckiej i Jacka Cygana. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 17 przy ulicy Blokowej 1. Wstęp bezpłatny, ale obowiązują zapisy telefoniczne. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej wydarzenia. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. W środę o godzinie 11 odbędzie się spotkanie w ramach projektu Bezpieczna Dzielnica. Mieszkańcy spotkają się w siedzibie administracji osiedla przy ulicy Fasolowej 37. Wydarzenie organizuje grupa osiedlowa Dom. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: RMF Max, rzucamy okiem na mapy meteo. Na niebie dziś nie brakuje chmur, ale słuchajcie, synoptycy są zgodni. Kolejne godziny przyniosą więcej pogodnych chwil. Nie powinno też nigdzie padać. Wiatr umiarkowany nie dokucza i nie powinien obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie podwyższone do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Na skali do 18 kresek na plusie. Jutro deszcz może postraszyć, ale opady nie będą częste ani intensywne. Za to powinniśmy mieć więcej słońca. Na skali jednak nie zobaczymy większych zmian.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
8: Już po 16:00, tutaj kanał nadawczy w RMF Max, kawałek Iworycka i Natalia właśnie przed chwilą dostała SMS-a, że musi ubrać kurtkę przeciwdeszczową na zajęcia fitness, które będą na dachu, tak?
9: Tak. I ja wiedziałam, że one będą na dachu, bo to było zapowiadane, ale jak miał być deszcz, to mieli je przenieść w suche miejsce.
8: Także nie ma ja miękkiej gry.
9: To ja będę jak Rocky.
8: O to chodzi. W sporcie nie ma miękkiej gry. Jak wracacie teraz z pracy i jedziecie jeszcze na jakieś zajęcia, bawcie się dobrze i ciśnijcie. Tak trzeba.
9: Tak będzie, no.

0: Fire, RMF Max. Dobrze, to płynie o tej porze. 13 minut po czwartej. Ważne wiadomości dla grzybiarzy mamy. To znaczy, my już ustaliłyśmy z Natalią, że się w ogóle na grzybach nie znamy, ale mamy internet.
1: Stop. Jesteśmy waszymi ulubionymi grzybiarami.
0: Tak.
1: Być może umiemy rozpoznać tylko muchomora.
0: Być może.
1: Ale nieważne.
0: Kurki też.
1: Z grubsza. I szczególnie, kiedy są w sklepie zapakowane, ale to ja od razu wiem.
0: I boczniaki. One akurat w polskich lasach chyba nie rosną, nie?
1: Słuchaj, może rosną.
0: No.
1: Ludzie handlują na grupach. Nieważne. Chodzi o to, że w internet podpowiada, jak szybko rosną grzyby po deszczu, bo się mówi, że po deszczu to szybko.
0: Tak.
1: No ale właśnie, tempo wzrostu poszczególnych gatunków potrafi się całkiem tutaj różnić. I tak, no. Koźlarze i maślaki mogą wyrastać już w ciągu jednego dnia. Maślaki, gąski zielone, tutaj można wypatrywać do 3 dni po opadach. Kanie, 4 dni. Maślaki, kurki, podgrzybki i prawdziwki mają podobno swoje tempo, czyli w sumie nie wiadomo ile, no i jeszcze kurki od 2 do 5 dni. To tak mówią eksperci.
0: Podejrzanie to brzmi. W sensie, ja mam wrażenie, że to mówi po prostu jakiś grzybiarz, który liczy na to, że pójdziemy do lasu później niż trzeba. I wszystko będzie zebrane.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.
1: Czyli nie ufajcie nam, nie ufajcie internetowi, po prostu idźcie do lasu i zbierajcie to, co znajdziecie. Po prostu.

0: ale to jest ładny numer. Taki lekko nostalgiczny, bo przypominamy, że to jest numer ze Spidermana Uniwersum, z tej animacji sprzed, czekaj, 8 lat.
1: Wow, 8. Ile?
0: 8.
1: Dobra, to nie wchodźmy w to.
0: Bardzo ładny numer Post Malone, Sunflower, to za nami w RMF Max, to jest kanał nadawczy.
1: Tak jest. I przechodzimy do rzeczy, które się wydarzyły w niedawnym czasie, ostatnio. Najlepszym ekstremalnym drwalem Europy. Są takie mistrzostwa. Po raz 5 w karierze został Michał Dubicki z miejscowości Konary w województwie wielkopolskim.
0: Imponujące, ale Konary? Przepraszam bardzo, ale z takim pochodzeniem on nie miał żadnej innej opcji.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
14: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
16: I po reklamie.

0: Razem Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klau.
4: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Warszawa 95 i 8 FM.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Prognoza pogody na ten miesiąc jest tylko jedna. Wszystkich, miejmy nadzieję, czeka urodzinowy deszcz na gród. I to jest ten moment, kiedy mamy już numer telefonu. No i tak, 1000 złotych gwarantowane, szansa na 15 000. Pora poznać, kto może te wszystkie piękne nagrody zgarnąć. To co, dzwonimy?
2: Dzwonimy i czekamy 6 sygnałów, jak zwykle.
1: Mamy pierwszy. Ja się zawsze stresuję tym pierwszym najbardziej. Czy on będzie, czy go nie będzie. A później to już jakoś tak z górki.
2: 2 już są.
1: Myślałam, że ktoś odebrał, a to tylko ty.
2: To tylko ja, to tylko mój.
1: Czekaj, jest 3. To jest 4. Jezu, jak mi serce.
2: Mamy telefon, 1000 złotych jest do wzięcia.
1: Czy teraz będzie ostatni sygnał?
2: Tak.
1: O nie, nie.
2: O nie. No i patrz, nawet tysiaka nie możemy dać. No, 100 zł do tego numeru telefonu poleci, ale 15 tysięcy cały czas jest w grze. No, mamy nadzieję, że to się uda jutro. 1000 zł cały czas za odebranie telefonu, więc warto go mieć przy sobie. Przypominamy o tym. No i jeszcze szybka przypominajka, jak się zgłaszać.
1: Tutaj sprawa jest bardzo prosta, bo wysyłacie SMS-a o treści MAX na 7327 za 3,69 i oczywiście możecie zaglądać też na rmfmax.pl. Tam możecie zobaczyć, jakie nagrody na Was czekają, wszystko na spokojnie sobie poczytać i zgłosić się w dowolnym momencie, nawet jeżeli telefonu nie macie przy sobie.
2: A i jeszcze jedna ważna rzecz, że jak zgłosicie się dzisiaj, to bierzecie udział w 2 losowaniach. Tym jutrzejszym, ale też tym w piątek, więc jest to gra warta świeczki. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia z urodzinowego kosza RMF Max. Szczegóły na rmfmax.pl.
1: I przypominamy, miejcie przy sobie telefony, miejcie je naładowane, absolutnie nie mogą być wyciszone, bo wtedy jest szansa na to, że przegapicie telefon od nas, tak jak teraz, przed momentem. Cały czas jest mi smutno.
2: To jest nie do zaakceptowania. Jutro ma być inaczej. Odbierajcie telefony.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niby jesień, ale dobrze łupiemy. Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max. Ale słuchajcie, ostatnie dni ciepła jeszcze przed nami. Tak sprawdzałyśmy w środę, nawet no 26 tak. stopni może być, a potem już zimno i jesień.
1: No coś takiego. Ta jesień dzisiaj się już tak przejawia. Trochę będzie padać u niektórych, u innych nie. Ale spokojnie, my muzycznie jeszcze będziemy przywracać lato, bo za chwilę na naszej antenie prognoza pogody, a zaraz po niej Zara Larsson, Lush Life. Będziemy tańczyć, będziemy się bawić i będziemy wywoływać słońce. Od tego macie RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Polska.pl.
1: Kaśka, szef oszalał.
2: Co się stało?
1: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
2: Nie oszalał. On wie.
1: Co wie?
2: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: I po reklamie.

0: Nah, give me that again.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Warszawa 95 i 8 FM.
3: RMF Max rzucamy okiem na mapy meteo. Na niebie dziś nie brakuje chmur, ale słuchajcie, synoptycy są zgodni. Kolejne godziny przyniosą więcej pogodnych chwil. Nie powinno też nigdzie padać. Wiatr umiarkowany nie dokucza i nie powinien obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie podwyższone do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Na skali do 18 kresek na plusie. Jutro deszcz może postraszyć, ale opady nie będą częste ani intensywne. Za to powinniśmy mieć więcej słońca. Na skali jednak nie zobaczymy większych zmian.

0: I to jest numer, który łączy pokolenia. Stumbling In, trochę podkręcone przez Cyrila, a okazuje się, słuchajcie, że 60% generacji Z słucha głównie muzyki z lat 90. lub starszej. To jest bardzo duży wzrost w ostatnich 5 latach.
1: Słuchaj, co za przypadek, Cyril jest akurat na granicy bycia milenialsem i Gen Z-ką. Także myślę, że w te statystyki warto wrzucić, ile Gen Z-ek robi w ogóle taką muzykę, której Gen Z słucha.
0: Coś w tym jest. A my za chwilę sprawdzamy jeszcze ważne wiadomości we Flashu RMF Max, to punktualnie o 5:00. Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Bykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
12: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa, jest 17, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Jesień już za rogiem. W modowych trendach na tę porę roku czeka nas sporo nowości.
2: Wchodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize.
3: Kolory to jakie?
2: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozwielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
1: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Warszawa.
1: W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Studenci, teraz coś dla Was. Uniwersytet Medyczny w Warszawie prowadzi rekrutację uzupełniającą na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku elektroradiologia. Ostatni dzień wyboru kierunku i wniesienia opłaty rekrutacyjnej to 18 września, a system rekrutacyjny zostanie zamknięty 21 września. Szczegóły i harmonogram dostępne są na stronie rekrutacyjnej uczelni. Teraz zabieramy Was we fleszu na lotnisko Chopina, port lotniczy z rekordowymi liczbami. W sierpniu obsłużył ponad 2 miliony 710 tysięcy pasażerów. Najczęściej wybieraliście loty międzynarodowe. A teraz kierowcy, dajcie głośniej, będą ważne informacje dla Was. Na stołecznych ulicach pojawią się kolejne fotoradary. Żółte skrzynki znikają z mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, ale drogowcy już znaleźli dla nich nowe miejsca, m.in. na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i w Alei Wilanowskiej. Dlaczego akurat te miejsca wybrano?
4: Na przykład w Alei Solidarności przy Szwedzkiej pomiary wyłapują kierowców jadących ponad 150 km na godzinę, co w warunkach miejskich można traktować jako zamiar ewentualny. Również na Moście Gdańskim, gdzie nie ma bariery między jezdniami, zdarzają się kierowcy jadący grubo ponad 100 km na godzinę. Z kolei na przykład na skrzyżowaniu Niepodległości i Woronicza tylko w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy zdarzenia drogowe, w których 6 osób odniosło rany, a jedna zginęła.
1: Mówił Jakub Dybalski z ZDM-u. W RMF Max nic nam nie umyka, także w świecie sportu. Stadion przy Łazienkowskiej pojawi się w popularnej grze komputerowej. To duże wyróżnienie dla nas i spora promocja dla Warszawy, słyszymy w stołecznym klubie.
5: To daje dużo satysfakcji, dużo ekscytacji wśród kibiców, ale myślę, że najważniejszy jest ten aspekt promocyjny dla klubu, ale też i dla polskiej piłki, no bo dzięki temu stadionowi wiele osób na całym świecie, młodych osób będzie miało styczność z polską piłką.
1: Powiedział RMF Max Wojciech Pańczyk z Legii Warszawa. Premiera gry pod koniec września. W Warszawie już w piątek wystartuje jubileuszowa 30. edycja Festiwalu Nauki, organizowanego m.in. przez Uniwersytet Warszawski. W programie znajdzie się 410 spotkań, 11 wystaw i 635 lekcji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, debatach, warsztatach i zwiedzać laboratoria.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
1: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy pogodowe. Chmur dziś nie brakuje, ale przed nami wyraźnie więcej pogodnych momentów. Według synoptyków kolejne godziny już z większą dawką słońca, deszczu raczej nigdzie nie należy się spodziewać. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani wpływać na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się wahać. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni powyżej zera, a jutro lokalnie może popadać. Te opady nie powinny być jednak ani częste, ani intensywne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
6: 17.04 to jest bardzo dobry moment, żeby wyjść z pracy, ale też świetny moment, żeby być blisko RMF Max i dać trochę głośniej radio na przykład.
7: Tak jest, bo my Was będziemy potrzebować za chwilę w ważnej sprawie. Tymczasem Tempercity i Self-Aware.

0: Low, low, low, low, low. Schodzimy nisko, niziuteńko, ale jeżeli chodzi o lata, to był rok 2007 i tym kawałkiem Florida, uwaga, debiutował. To było naprawdę dawno temu, a to jest kanał nadawczy. Tutaj debiuty, być może wasze antenowe się za chwilę wydarzą.
1: Tak jest, bo ważne sprawy. Tak sobie siedziałyśmy i rozmawiałyśmy o randomowych faktach z naszego życia.
0: Tak,
1: bo...
0: na zasadzie, Justyno, zaskocz mnie.
1: Tak, każdy z nas coś takiego ma i nawet jak znacie się, na przykład, nie wiem, w rodzinie czy z przyjaciółmi bardzo długo, to jest pewna informacja, którą moglibyście tych znajomych zaskoczyć. Zaskoczcie teraz nas i dajcie nam znać głosówką na Messengerze RMF Max jakiś taki randomowy fakt o sobie.
0: Wiecie, to może być pierwsza miłość, to może być jakaś nietypowa umiejętność, jaką macie. Ja na przykład potrafię rozpalić nawet mokre ognisko, takie po deszczu.
1: Wspaniałe.
0: Prawda? Także do survivalu, gdyby ktoś kogoś potrzebował, ja się nadaję.
1: Piękne.
0: Także śmiało.
1: Ja z kolei z randomowych faktów, jak byłam na wakacjach takich all inclusive, to śpiewałam YouTube. O? Na karaoke. W hotelu w Egipcie.
0: Wygrałaś coś?
1: Nie. Ale też nikt nie
0: uciekł. Ale to też okej. To też jest
1: okej. Czyli może nie było tak źle. Jakikolwiek randomowy fakt o sobie, poznajmy się bliżej, ekipo RMF Max. Dajcie znać głosówką na Messengerze.
0: To ja bym chciała jeszcze znaleźć jakiś randomowy fakt o Tobim Romeo, ale mogę powiedzieć, że kiedyś myślałam, że to jest Tobi Romero. A on jest jednak Romeo.
1: Romantycznie.
0: Prawda?

0: To Robin Schulz w RMF Max. Randomowy fakt o nim. Ma 1,74 m i niedawno wydał nowość Take It Slow. I to przed momentem usłyszeliście w kanale nadawczym.
1: RMF Max bawi i uczy po
0: prostu.
1: I uczymy się też co nieco o was. Pytamy o randomowe fakty z waszego życia. Jest naprawdę ciekawie. Michał na początek.
2: Umiem klaskać jedną ręką.
1: Super.
2: A jak byłem mały, planowałem zostać papieżem. Jak widać, plan trochę nie wypalił, ale klaskanie jedną ręką w dalszym ciągu zostało. Pozdrawiam.
0: Ale coś w tym jest, że wielu chłopców chciało
1: klaskać jedną ręką.
0: Ale być papieżem to jest super rzecz. Ja też chciałam, ale wiedziałam, że trochę nie mam.
1: Trochę się nie da. A mi się kiedyś śniło, że byłam papieżem. Jechałam po automobile.
0: No. Ekstra. Także bym chciała pojechać.
1: Michał, mamy coś wspólnego w ekipie RMF Max. Co jeszcze?
3: Randomowy fakt o mnie to, uwaga, umiem udawać odgłos pinki morskiej.
0: Jesteśmy na łączach z tą świnką morską. Wiemy, że to nie jest prawdziwa świnka morska gdzieś tam w dłoniach. To jest prawdziwy odgłos po prostu.
4: Max. Reklama.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20/80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
10: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
11: I po reklamie.

0: Fantastic.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Somber nie jest gotowy, żaden nie jest gotowy na to, że jesień idzie, ale niestety takie są fakty. Mamy ostatnie dni lata, pogodowo to już nawet dajcie ludzie spokój, to już jest, no, jesień, a niektórzy nawet zimą już straszą.
1: Ja jednak mam jeszcze nadzieję w sobie i mam też jakąś taką radość z tego, że wreszcie jest ten czas, kiedy słońce cieszy, a deszcz aż tak bardzo nie smuci, bo jednak mimo wszystko jakby się go spodziewamy jakoś.
0: No trochę
1: i
0: tak. No.
1: Warstwowe stylówki, jakby wiecie, to jest po prostu moment, żeby się wreszcie zawinąć w koc i pod nim ukisić.
0: I to jest piękne.
1: Na to czekałyśmy. No cały tak, czas, bez wymówek.
0: Tak. Pumpkin Spice Latte Hu? Nikogo to nie obchodzi. Kiszenie się pod kocykiem. To jest mód, kochani.

0: Jonathan Liwka i PZ teraz grają w RMF Max, ale nie
1: a
0: może być
1: gramy
0: tak
1: w rymowanie do prognozy pogody.
0: Dokładnie, no nie może być tak, że ja rymowałam, a ty rymować nie będziesz, no więc uwaga, dawaj, no. Za chwilę zapowiedź prognozy pogody.
1: Do słowa?
0: Do słowa kocyk.
1: Kocyk, okej. Okay. I jadę z tym.

0: obejmuje noce w RMF Max, ale widzę, że tutaj jeszcze ostatnie zdania się tworzą. Natalia Kawałek?
1: No to jest trudne. Myślałam, że kocyk będzie łatwiejszy. Już się ucieszyłam, ale później spadłam w panikę.
0: No, faktycznie, jak też tak o tym myślę, to znaleźć rym do słowa kocyk nie jest tak łatwo, ale trudno. Takie było zadanie. Za chwilę rymowanka. Do prognozy pogody. Ze słowem kocyk. Natalia Kawałek, proszę bardzo. Max.
1: Idzie zimny czas. Gdzie jest mój ulubiony kocyk, który całą jesień uzależnia mnie jak narkotyk? Rym niedokładny, więc dołożę jeszcze cyk.
0: Ale bardzo poetycki.
1: Starałam się.
0: Super.
2: Reklama. Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: I po reklamie.

0: 8 FM.
1: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy pogodowe. Chmur dziś nie brakuje, ale przed nami wyraźnie więcej pogodnych momentów. Według synoptyków kolejne godziny już z większą dawką słońca, deszczu raczej nigdzie nie należy się spodziewać. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani wpływać na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się wahać. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni powyżej zera, a jutro lokalnie może popadać. Te opady nie powinny być jednak ani częste, ani intensywne.

0: chcecie do tej Alabamy pojechać. Ja nie wiem, czy tam jest coś ciekawego, oprócz takich kowbojów XXI wieku, ale fajne dziewczyny są. Dowód w tym kawałku. Dziewczyny podobno w Alabamie są 10 na 10. Alabama 10, Moonlight i Fordo, Taneczna Energia w RMF Max. Nie zabraknie dobrego bitu. Za chwilę David Guetta, Yalok, ich Run Run River, a już od 20 lista Hot Bands. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Poniedziałek, 14 dzień września. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj możemy robić po robocie w naszym mieście. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Avant Art Festival 2026 w Warszawie trwa w najlepszej, tak będzie aż do końcówki tego tygodnia. Różne przestrzenie nasze miejskie, od studiów koncertowych poprzez kluby takie jak Pardon, To Tu, Hydrozagadkę, Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Stroboskop Space. Warto mieć w tym tygodniu na oku. Dzisiaj o godzinie 19, czyli dosłownie już za chwilę, dla tych, którzy kochają dużo metalowej energii, przy Modzelewskiego 59 8, punktualnie od 19. Dzisiaj, jeżeli koncertowych wrażeń Wam mało, w progresji założona w 2018 roku grupa Linkin Park, The Linkin Park Experience, która powstała w hołdzie dziedzictwu Chestera oraz jego muzyki. Jeżeli macie ochotę

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
4: Oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: A gdyby tak mieć więcej miejsca? Płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy, atrakcyjną cenę w przedsprzedaży, wygodny harmonogram płatności, 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Słuchacie RMF Maxa, to pora na flesz, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Koniec horroru drogowego na Białołęce. Urzędnicy zapowiadają wielkie otwarcie. Jeszcze w tym miesiącu kierowcy pojadą zupełnie nowym fragmentem ulicy Białołęckiej oraz nowym mostem w ciągu Płochocińskiej. Informacje ważne dla kierowców ma reporter RMF Max Przemek Mzyk.
11: Nowy odcinek Białołęckiej między Łabiszyńską a Stębarską przesunięto na wschód, by stworzyć bezpieczne skrzyżowanie z Kopijników i Artyleryjską. Drogowcy deklarują, że auta pojadą tamtędy do końca września.
10: Przemku, ale to nie koniec zmian.
11: Tak równolegle zakończyła się przebudowa przeprawy nad kanałem Żerańskim. Miasto ma już pozwolenie na użytkowanie obiektu, a lada dzień zostanie tam wprowadzona stała organizacja ruchu. To jednak nie koniec zmian w tej części Warszawy. W planach jest też budowa kolejnego mostu oraz
8: rozbudowa ulicy.
10: A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Autobus, który w lipcu brał udział w karambolu na Ochocie, był sprawny technicznie. Potwierdziły to badania biegłych. Hipoteza o awarii hamulców została wykluczona. Kierowca nie jest już pracownikiem MZA. Na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i w Alei Wilanowskiej, ale nie tylko, pojawią się fotoradary. Drogowcy zaznaczają, że lokalizacje nie są przypadkowe.
12: Na przykład w Alei Solidarności przy Szwedzkiej pomiary wyłapują kierowców jadących ponad 150 km na godzinę, co w warunkach miejskich można traktować jako zamiar ewentualny. Również na Moście Gdańskim, gdzie nie ma bariery między jezdniami, zdarzają się kierowcy jadący grubo ponad 100 km na godzinę.
10: Dobrze, jak to wygląda w innych miejscach?
12: Z kolei na przykład na skrzyżowaniu Niepodległości i Woronicza. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy zdarzenia drogowe, w których 6 osób odniosło rany, a jedna zginęła. To miejsce jest przewidziane do przebudowy, ale problemem jest tam prędkość kierowców i fotoradar ma ich pilnować.
10: Mówił Jakub Dybalski z ZDM-u. A my mamy sygnał z S7 na Mazowszu teraz. Problemu spodziewajcie się na odcinku Grójec-Białobrzegi. W pobliżu miejscowości Maciejówka doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Droga w kierunku Radomia jest zablokowana. Stołeczny stadion Legii w popularnej grze pojawi się w EA Sports FC, która zadebiutuje 25 września. Ile czasu zajęło odwzorowanie stadionu Legii?
13: Prace nad odwzorowaniem stadionu w grze rozpoczęły się ponad rok temu. Byli tu fotografowie, którzy przez kilka dni robili miliony zdjęć różnych przestrzeni pod różnym kątem, także aparatami sferycznymi. Wchodzili w różne zakamarki, więc dużo tych zaplecz szatni będzie dostępnych w grze. Stadion był bardzo mocno obfotografowany, a później odwzorowywany. Na jesieni ubiegłego roku dostaliśmy pierwsze takie zrzuty z ekranu pokazujące, jak bryła stadionu pusta będzie wyglądała. Mogliśmy tam dać swoje uwagi.
10: A o tym wszystkim oczywiście mówił nam Wojciech Pańczyk z Legii Warszawa.
7: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: Sprawdźmy w takim razie prognozy na te najbliższe godziny i dni. Na termometrach jutro okolice 19 i 20 kreski, czyli podobnie jak dziś, no ale na niebie taka przeplatanka i to będzie solidna walka słońca i ciemnych chmur, ciemnych również deszczowych chmur. Szczególnie o poranku trzeba też uważać, bo będą mgły. To jest apel do kierowców, noga z gazu i należy do pracy wyjechać odrobinę wcześniej niż zwykle.
0: Witajcie po 19 przy poniedziałku, Przemek Grabowski w RMF Max. Słuchajcie, jest pytanie, zagadka, kto będzie wiedział. Ile lat Justin Bieber jest już w związku małżeńskim? Możecie być w szoku, ja też jestem w szoku. Odpowiedź poprawna dosłownie za kilka minut. A teraz David Guetta i Alok robią nam poniedziałek do Run Run River.

Dokładnie, ja też ją kocham, to Zalia w RMF Max. Czas rozwiązać naszą show biznesową zagadkę. Pamiętacie, Justin Bieber był taki mały, no mniejszy, dużo mniejszy, kiedy śpiewał swoje baby, baby, baby. O, teraz taki duży chłopak się z niego zrobił, naprawdę duży chłoptaś. A ile lat Justin Bieber jest już w związku małżeńskim? Świętował to wczoraj, w niedzielę 13. Słuchajcie, to już 8 lat małżeństwa z Hailey Bieber. Naprawdę. 8 lat, niesamowite, kiedy to zleciało, naprawdę. Mam wrażenie, że człowiek wczoraj zasnął, budzi się, a Justin Bieber już 8 lat jest mężem. Brzmi poważnie. No to teraz numer, który brzmi, no nie powiem, że niepoważnie, brzmi po prostu bardzo dobrze, bo to nasza taneczna nowość w RMF Max. Fast Boy w numerze Music Sounds.

0: tutaj na zakupy. Ja nie wiem, ja tego nie słyszę, trzeba jeszcze raz posłuchać. Hurzel i Ultra na te Moving to the Sun. A jeżeli wybieracie się wieczorowo, może jutro na zakupy, to Graba przypomina, mały trik. Zanim wejdziesz sobie do sklepu, to zjedz coś. Chociażby małą przekąskę, bo potwierdzono, że głód bardzo skutecznie zamienia na przykład kupię tylko jedno mleko w pełny koszyk, bo jak wchodzimy na głodnego, na głodniaka po prostu, to często wkładamy do tego koszyczka więcej. Powiem wam, że u mnie się sprawdza. Zostańcie z RMF Max za chwilę. Slim Shady i Rihanna, wróci też król Tiesto w biznesie.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Warszawa 95 i

0: Come Around Again od Armina van Burena, który jako DJ udowodnił ostatnio, że potrafi się nieźle przebrać. Został zaproszony do holenderskiej telewizji, żeby go nie poznali. No i przebrał się za drag queen, zrobił sobie piękny makijaż, oczywiście nie osobiście, początkowo nikt go nie rozpoznał, a jak dobrze tańczył. Tak więc może niedługo Armin van Buuren będzie już nie tylko miksować na festiwalach, ale także tańczyć jako drag queen. Nasz kolejny wykonawca, nie wiem czy nadawałby się na drag queen, ale powiem wam, że to jest muzyczna petarda tygodnia. To MJ Daly na pewno nadaje się na listę Hot Bands. Nawija tam o swoim startupie Daly Company. Kto chciałby kupić jego akcję? MJ Daly robi taki klimat. Mega nuta.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Self-Aware słuchaliśmy w wakacje, posłuchamy sobie także jesienią, wersja Tempest City. Zauważyliście, że poranki robią się coraz ciemniejsze, dlatego wrzesień to moment, kiedy coraz więcej osób po raz pierwszy wstaje do pracy przed wschodem słońca. A kto budzi was najlepiej, nawet kiedy zrobi się albo będzie jeszcze naprawdę ciemno? Oczywiście RMF Max i nasza nowa poranna ekipa. A jaka pogoda szykuje się na jutro, sprawdzimy to za chwilę. RMF
1: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.
6: RMF Max.
7: Hity na Maxa.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
9: Sprawdźmy w takim razie prognozy na te najbliższe godziny i dni. Na termometrach jutro okolice 19 i 20 kreski, czyli podobnie jak dziś, no ale na niebie taka przeplatanka i to będzie solidna walka słońca i ciemnych chmur, ciemnych również deszczowych chmur. Szczególnie o poranku trzeba też uważać, bo będą mgły. To jest apel do kierowców, noka z gazu i należy do pracy wyjechać odrobinę wcześniej niż zwykle.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia wieczorowo w RMF Max. No słuchajcie, poniedziałek prawie żeśmy jakoś zaliczyli. No jeszcze 2 godziny i wchodzimy we wtorek. Dobrego bitu nie zabraknie wieczorowo w RMF Max. A my słyszymy się jutro po szkole, po robocie lub też w trakcie, może w drodze na zakupy. Przemek Grabowski, zapraszam was od 18, a od 20 nowa dziesiątka listy Hop Benz. Można, nawet trzeba głosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel śmierci.

0: niech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: I po reklamie.